kwawose muri rusange bigora abagabo izaki meze neza ayikiri tugenda tubona ba Dominico na bazaki wanza we murumvise ko avuye ku murongo twizere ko nawe banayigubwa neza kavero meze bien.